Ci moje dzieci, sem lewinen, ci sa Bóg, a ten czertu syn. Jen pisze, pisze. No, powiadam si, gdyby zdechł, a on pożar pisze, pożar pisze.